Pale Bukavu ma orchestre za mingi zingana piga mashambu. Muna yo mashambu. Na ma micro za singa. Na deja ona sentir pale. Njoli kwa danje pale. Shaka.

unapatikana ngambo zote za mugini hapa. Donc déjà tukisema Ibanda, Kadutu, tukisema Bagira, tukisema Kasha, tunajua huko natufata deja. Tukienda meme kuma periferique, donc kusema kuma village kule, kule pemeni pemeni deja, donc Machangugu kule, Makamembe biko nafata deja, Magoma, Makalehe partout deja, Nyangezi, Kaziba, mugo nafata kule ngambo za Walungu, ngambo za Mugogo deja tunabambia musibuje. Mukibuje deja, muna rate bia turu. Sikiliza, tuende.